0: razem zjednoczeni, ramię w ramię,
1: możemy walczyć z władzy aparatem.
0: Tylko razem.
1: Podzielony system zje nas na śniadanie.
0: Pozostanie obraz szarych betonowych bloków,
1: gdzie nie ma miejsca dla myślących osób.
0: Rozbrat CRK, przychodnia, Ada, hulaj pole, warsztat czy syrena.
1: Obronimy te wszystkie miejsca.